0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Gdy spoglądając wstecz rozmyślasz o swoim życiu, to skąd wiesz, że osiągnąłeś sukces? W jaki sposób go mierzysz? Czy z życia chrześcijańskiego płyną jakieś korzyści? O jakich myślisz nagrodach wynikających z tego, że starasz się żyć w zgodzie z Bogiem i dla Boga? W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll odniesie się do tych właśnie pytań. Wykład, którego pierwszą część usłyszymy za chwilę, został wygłoszony na konferencji z udziałem kilkuset osób i spotkał się z ich entuzjastycznym przyjęciem. Jego tytuł brzmi Cieszyć się nagrodą. Czyta Zygmunt Karel.
4: Niektóre pieśni i hymny zostały zrodzone z cierpienia i bólu, a oto jedna z nich, Błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Napisał ją biznesmen z Chicago, Horatio Spafford, po tragicznej stracie córek. Jego żona wraz z 4 córkami płynęła do Anglii, niestety ich statek zatonął. W tej tragedii wszystkie 4 córki zginęły. Żona po dotarciu do Anglii napisała do męża list przepełniony bólem i cierpieniem. Najszybciej, jak tylko mógł, Horatio zaokrętował się na najbliższy liniowiec. Gdy przepływał w okolicach miejsca tragedii, wyszedł na pokład, targany rozpaczą myślał o córeczkach. Potem spokojnie zszedł do swojej kabiny i napisał słowa pieśni. Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak we wierze pieśń chwały myślę, błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Dosłownie, już dobrze moja duszo. Już dobrze. Gdy potrafisz dojrzeć Boże prowadzenie w swoim życiu, możesz z całym przekonaniem powtórzyć: już dobrze moja duszo, błogo mi. I to niezależnie od okoliczności. Właśnie o tym chcę dzisiaj mówić. Następnie skupimy uwagę na nagrodzie za takie życie. Pragnę zachęcić każdego mojego słuchacza, aby z

to całe życie może ci się rozsypać, pozostawiając cię z poczuciem rozczarowania i rozgoryczenia. Życie wtedy staje się udręką i nie jesteś w stanie żyć jak należy. Nie będziesz w stanie powiedzieć, że wszystko jest w porządku, albo posługując się staropolskim tekstem pieśni, że jest ci błogo. Oznacza to, że twoja perspektywa życiowa jest horyzontalna, jak mówiliśmy o tym w poprzednim wykładzie. Musisz dojrzeć Boże prowadzenie, Jego rękę w swoim życiu. Musisz popatrzeć na życie z wertykalnej perspektywy, z Bożego punktu widzenia, bo inaczej stracisz radość życia. Życie przyniesie ci jedynie ciężary, pod którymi się ugniesz. Jeszcze jako student w seminarium, a było to w 1959 roku, siedziałem kiedyś w naszej seminaryjnej kaplicy i słuchałem Słowa Bożego. Głosił je dr Alan Redpath. Był wtedy pastorem kościoła Moody Memorial w Chicago. Niewiele z jego kazań pamiętam, ale jedno zdanie głęboko mi utkwiło w pamięci. Gdy Bóg chce dokonać rzeczy wyjątkowej, wybiera wyjątkową osobę, żeby ją złamać. Wybiera osobę wyjątkową i łamie ją. To bardzo atrakcyjna i nośna myśl, łatwo wpada w pamięć. Ale żeby ją wdrożyć w życie, to już zupełnie coś innego. Trzeba ogromnej dyscypliny, aby najpierw w to uwierzyć, a potem praktykować, aby tę myśl przyswoić i się jej trzymać do ostatniego tchu. Dawson Trotman, założyciel i wieloletni lider misyjnego ruchu nawigatorów, stracił życie na jeziorze Shroon. Pływał na ślizgaczu. Gdy łódź gwałtownie zawróciła, Trotman wraz z dwiema kobietami wypadł za burtę. Natychmiast zanurkował po jedną z nich i pomógł jej dopłynąć i wejść do łodzi. Gdy zauważył, że druga też tonie, podpłynął do niej i także ją uratował. Po chwili sam jednak bez sił osunął się i utonął. Jego żona Lila, nieświadoma niczego, spacerowała sobie spokojnie nad brzegiem, gdy reszta towarzystwa podpłynęła do molo. Wstrząśnięci i zrozpaczeni wyszli z łodzi. Jeden z nich pobiegł do niej wołając: Lila, Lila, Dawsa nie ma, Dawes odszedł. Spojrzała na niego i bez wahania stwierdziła: nasz Bóg jest na niebie i On czyni to, co chce. Oto perspektywa wertykalna. Zachęcam do takiej perspektywy patrzenia na życie. Jeśli pragniesz uczcić Boga swoim życiem, weź pod uwagę taką właśnie perspektywę. Nie wystarczy jedynie postępować jak należy, miłować dobroć i być pokornym przed Bogiem. To szczytna postawa, ale stoimy wobec głębszej prawdy. Brzmi ona tak: uchwyć się ręki Boga albo zawierz Bogu we wszystkich aspektach życia. Każdego tygodnia, co najmniej raz, a często nawet kilka razy w tygodniu, powtarzamy sobie z moją małżonką Cynthią: Bóg nie przestał być suwerenny. Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Wielu z nas żyje od jednego kryzysu do drugiego, od jednej próby do następnej, od jednego zaskakującego zdarzenia do kolejnego. Wydaje się nam, że już wszystko za nami, gdy przychodzi następny kryzys, gdy znowu czujemy się powaleni. Pierwszym odruchem w takich momentach jest ogląd sytuacji z perspektywy horyzontalnej. Narzekamy, jesteśmy zacietrzewieni, próbujemy się przeciwstawić, a nawet wszystko negować czy racjonalizować. Próbujemy nie widzieć całej prawdy, a jednak w takiej sytuacji musisz zgodzić się z bólem i dojrzeć w tym Boże prowadzenie, Bożą rękę. Gdy pojawia się kryzys, Bóg nie przestaje być nagle suwerenny. Podobają mi się słowa Malcolma McGridge'a: każde zdarzenie w życiu, ważne czy błahe, to jak przypowieść od Boga. Sztuką jest wyciągnąć z niej wnioski. Fajne, prawda? Sztuka życia polega na tym, aby zrozumieć przesłanie. Wraz z Cynthią lubimy posługiwać się porzekadłem: połącz wszystkie kropki jedną linią. Ogarnij to. Zapomnij o takich słowach jak przypadek, pomyłka. Raczej spójrz, oto w swojej suwerenności działa sam Bóg. Od czasu do czasu potrzebuję solidnej porcji pism Jana Kalwina. Jemu przypisuje się stwierdzenie: nie dotykają nas przypadki, ale sam Bóg w swojej opatrzności. Nic tak nie potrafi nas wzmocnić,

0: zacnić i właściwie nakierować w życiu, jak głębokie przekonanie, że wszystko, co się dzieje, pochodzi z ręki Boga oraz że On jest tak samo miłosierny, jak potężny. Miłosierny w takim samym stopniu, co potężny. Pozwólcie na jeszcze jeden cytat. Naturalnym skutkiem takiego przeświadczenia są wdzięczność i powodzenie, cierpliwość w przeciwnościach i cudowne poczucie bezpieczeństwa nawet w niepewnej przyszłości. A wiesz, co się stanie, jak zaczniesz żyć, mając na uwadze perspektywę wertykalną? Dojrzysz inny plan. Zaczniesz funkcjonować na poziomie Horatio Spafforta, który nie podnosił swojej ręki przeciw Bogu, stojąc na pokładzie statku, ale raczej zadedykował mu pieśń, wyraz jego wiary, która do dnia dzisiejszego porusza nasze serca. Większość z nas, którzy ją śpiewają, nie zdaje sobie sprawy z tego, że zrodziło ją cierpienie, ból i łzy człowieka, który podjął decyzję „Błogo mi”. Wbrew utracie czterech najcenniejszych istnień, jakie jego żona i on kiedykolwiek znali. Jeśli jeszcze się to nie stało, chciałbym ci powiedzieć, że pewnego dnia to ty staniesz się bohaterem dla kogoś innego. Wiem, pomyślisz sobie, miło pastorze Chuck z twojej strony, że tak mówisz, ale nie wiesz, że to ona albo on zasługują na podziw i szacunek, ale ja? A ja nie myślę o kimś innym, ale właśnie o tobie. Twoje życie dotyka osoby w twoim kręgu znajomych. To ciebie właśnie niektórzy z nich podziwiają. Nadejdzie dzień w twoim życiu, gdy twój wpływ na innych będzie tak szczególny, że gdy popadną w życiowy kryzys, będą myśleć właśnie o tobie. Zaczną podziwiać twoją postawę sługi. Twoja wizja przepełniona wiarą skłoni ich do zaufania Bogu. Twoja gotowość do przebaczenia i rezygnacja z nurzania się w pretensjach wobec ludzi, którzy cię obrazili, stanie się impulsem dla osób z twojego otoczenia, aby postępować tak samo. Będą wspominać ciebie. Twoja determinacja, żeby robić co należy, miłować dobroć i być pokornym, doda im otuchy, aby odważnie stanąć tak jak ty. Twoje imię będzie na ich wargach. Często będą przypominać sobie w myślach twoją twarz jako impuls do zachęty w sytuacjach, gdy sami będą się czuć bezradni. Bóg używa ludzi w taki właśnie sposób. Zdarzyło mi się spotkać ludzi, którzy w pierwszej rozmowie mówili: nawet sobie pan nie wyobraża, od jak dawna podziwiam pana i szanuję. Moja odpowiedź w takiej sytuacji zazwyczaj brzmi: gdyby pani lub pan znał mnie lepiej, zmieniłby pan zdanie. Ale oni nalegają: o nie, słucham pana audycji już bardzo długo. Pana nauczanie, to wszystko, co pan mówi, wywarło na mnie ogromne wrażenie, zmieniło mnie. Takie zdarzenia mnie zdumiewają, a jednak zdarzają się. Takie rzeczy nie przydarzają się tylko kaznodziejom. Nie dotyczą jedynie osób publicznych, które stoją za kazalnicą. Dotyczy to także ciebie w twoich codziennych zmaganiach w życiu. Wszyscy potrzebujemy bohaterów. Ja mam paru swoich bohaterów. Potrzebuję mentorów z krwi i kości. Gdy wspominam niektórych z nich, zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj jestem tym, kim jestem, właśnie dzięki nim. Potrzebowałem ich, a oni mnie kształtowali, moje zrozumienie pisma, mimo że wtedy odnosiłem wrażenie, jakoby ich wysiłki szły na marne. Istotą całego tego procesu jest integralność. Tak, integralność. Robiąc to, co należy, miłując dobroć i chodząc w pokorze, okazujesz w ten sposób swoją integralność. To wszystko są jej przejawy. Nie jest to bezgrzeszność, ale autentyczność, szczerość, która nawet w próbie nie okaże się sztuczna i udawana. Gdy Bóg szukał kogoś na miejsce skompromitowanego króla Saula, znalazł młodego pasterza wypasającego owce swojego ojca. Psalm 78 w ostatnich wersetach mówi o tym, jak Dawid w swojej młodości zostaje wybrany przez Boga na tron. I wybrał sługę swojego Dawida, zabrał go wprost z pastwiska, od stada. Wziął go ze sobą od karmiących owiec, żeby pasł lud Jakuba i Izraela dziedzictwo. A on pilnował ich jak pasterz z sercem całym i prowadził mądrze swoimi rękami. Czy to nie jest piękne? To nie jest tylko piękna poezja, ale cudowne życie. Tak więc on pilnował ich jak pasterz całym sercem, mądrze prowadząc swoje owce. Jest tu mowa o integralności jego serca i zręczności jego rąk. Jest tu hebrajskie słowo tob, T-O-B, proste trzyliterowe słowo. Istotą jego znaczenia jest odniesienie do jedności. Kompletność, całość, rzetelność. Słowo to odnosi się do braku powierzchowności, sztuczności. Osoba integralna nie jest rozdwojona. Nie jest przebiegła, ponieważ nie oszukuje. Osoba integralna nie udaje, bo nie jest obłudna. Integralni ludzie nie mają się czego bać, ponieważ nie przybierają żadnej pozy. Znany amerykański dziennikarz telewizyjny Phil Donahue, gdy rozpoczynał swoją karierę, przyznał, że nie miał wiele szacunku do duchownych. Wyznał kiedyś: znałem tylko jednego kaznodzieję, którego szanowałem. Opowiedział o zawale w kopalni w zachodniej Virginii, który uwięził kilku górników pod ziemią. Zrozpaczone rodziny zgromadziły się przy szybie w obawie, że już nigdy nie zobaczą swoich ukochanych. W międzyczasie reporter, dowiedziawszy się, co się stało, wskoczył w samochód i pognał do kopalni. Był zimny, deszczowy dzień. Miał ze sobą małą kamerę wideo, która na jego nieszczęście odmówiła posłuszeństwa. Gdy dotarł na miejsce, zobaczył grupę wyczekujących w napięciu ludzi zgromadzonych wokół serdecznego, zwalistego pastora. Pastor ogarnął swoimi szerokimi ramionami zapłakane żony przytulające swoje dzieci i modlił się, wzywając Bożej pomocy. Donahue próbował to nagrać, ale jego kamera odmówiła posłuszeństwa. Gdy doprowadził sprzęt do użytku, pastor skończył już swoją modlitwę. Dziennikarz podszedł do niego z prośbą: czy wielebny mógłby jeszcze raz wygłosić modlitwę? Próbuję zrobić reportaż do telewizji. Widziałem wiele osób, które byłyby gotowe robić wszystko, żeby tylko zaistnieć na ekranie telewizora, ale to nie był ten pastor. Odwrócił się do reportera ze słowami: już się modliłem i nie będę udawał. Podoba mi się ten gość. Nie robię tego dla wiadomości wieczornych, ale dlatego, że moje serce pęka z bólu, że cierpię razem z moimi parafianami, z moimi ludźmi, bo widzę, jak oni cierpią. To właśnie jest integralność. Nie dziwi nas zatem, że Salomon, wychowywany przez człowieka uczciwego, w kilku rozdziałach Księgi Przysłów pisze o integralności. Jeśli masz pod ręką Biblię, otwórz proszę Księgę Przysłów, rozdział 10. Przeczytamy kilka wersetów z tego rozdziału i innych, a potem zaglądniemy do 6 rozdziału Księgi Daniela. Najpierw 9 werset 10 rozdziału Księgi Przysłów. Są to przysłowia przeciwieństw. Zazwyczaj w połowie zdania znajdziesz tam takie słowa jak ale, a, zaś czy jednak. Kto kroczy prostą drogą, żyje bezpiecznie. Kto zaś chodzi krętymi drogami, rychło się zdradzi. Spójrz na koniec obu części wypowiedzi. Życie w integralności daje poczucie bezpieczeństwa. Jednak jeśli ktoś mataczy, wypacza swoje drogi. A teraz 3 werset 11 rozdziału. Uczciwość kieruje prawymi, a zdrajców gubi ich zakłamanie. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji życiowej, jak odbierasz to wszystko, o czym mowa, ale może dzisiaj jest dzień, żeby rozpocząć od nowa, aby zacząć postępować właściwie. Może nasza wspólna chwila ciszy i skupienia jest najlepszą okazją do podjęcia decyzji, gdzieś głęboko w sercu. Pragnę od tego dnia zarzucić udawanie, dwoistość, oszukiwanie innych czy kompromis. Pragnę trzymać się prawdy. Przyznam się, gdy nie będę miał racji. Gdy ją będę mieć, oddam Bogu chwałę. Od teraz najważniejsza będzie integralność. W 6 wersecie rozdziału 13 znajdziesz kolejne przysłowie przeciwieństw. Sprawiedliwość osłania prawych na ich drogach, bezbożnika wiodą jego grzechy ku zgubie. Jeszcze dwa przykłady. 6 werset z rozdziału 20 i moje ulubione przysłowie w kolejnym wersecie 7. Wielu ludzi chełpi się swoją dobrocią, lecz gdzie znaleźć męża godnego zaufania? Spójrz na następny werset. Kto jako sprawiedliwy kroczy swoją drogą, szczęśliwe potomstwo po sobie zostawi. Integralność odciska ślad w życiu człowieka. Jest nią szczęśliwe potomstwo. Jak szczęśliwe są dzieci uczciwego człowieka. I jeszcze jedno przysłowie, 6 werset z 28 rozdziału. Lepszy ubogi, kroczący uczciwie swoją drogą, niż bogacz chodzący krętymi ścieżkami. Muszę ci wyznać, że należę do ludzi, którzy kochają swój kraj i nie mam oporów, żeby o tym mówić. Służyłem krajowi w wojsku. To właśnie wtedy, przez 17 miesięcy oddzielony od małżonki, przebywałem w południowo-wschodniej Azji. Doświadczałem wtedy, co to znaczy ją kochać i być jej wiernym. Kocham swój kraj. Moje serce bije dla tego narodu i wiem, że jestem jednym z bardzo wielu. Niestety, mój kraj się zmienił. To nie jest ten sam kraj, co kiedyś, gdy byłem dzieckiem. I to łamie mi serce.
1: W audycji Pełnia Życia słuchamy dziś wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Cieszyć się nagrodą, a pochodzącego z cyklu Żyć jak należy. Pozostańcie Państwo z nami. Za chwilę pastor Chuck dopełni swój wykład sugestywnym przykładem, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. W audycji Pełnia Życia już od ponad 2 tygodni studiujemy tekst z 6 rozdziału Księgi Michała. Pouczono Cię, człowiecze, o tym, co jest dobre i wiesz, czego Pan oczekuje od Ciebie. Masz żyć uczciwie i być pobożnym i czuć się pokornym przed obliczem Boga. Naszych nowych słuchaczy pragnę poinformować, że aktualnie nadawanych audycji można też słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Zapraszamy! Zawsze bardzo nam zależało, żeby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat Jezusa i na temat Biblii. Dlatego pragnę zainteresować Państwa wykładami doktora Swindolla wyemitowanymi wcześniej w audycji Pełnia Życia, a teraz dostępnymi już na płytkach CD. Zamówienia można składać pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź też telefonicznie pod numerem 800-444-101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy. Podaję adres kontakt@ifl-polska.pl. A teraz jeszcze na chwilę oddajmy głos pastorowi Chuckowi.
0: Wiele lat temu James Patterson i Peter Kim wydali książkę zatytułowaną Dzień, w którym Ameryka powiedziała prawdę. Nie jest to książka o treściach chrześcijańskich, zwłaszcza niektóre jej partie. Powstała w wyniku prowadzonych przez tych autorów badań opinii publicznej na szeroką skalę. Na ponad 200 stronach odnoszą się do zagadnienia uczciwości Amerykanów. A oto skrótowe dane. Tylko 13% Amerykanów uważa, że dekalog ich obowiązuje. Tylko 13%. Muszę śpiesznie dodać, że są to przestarzałe statystyki, bo książka była wydana na początku lat 90. w ubiegłym wieku. 90% respondentów przyznaje, że kłamie regularnie, w pracy, w domu. Większość marnotrawi 7 godzin tygodniowo, częściowo tylko angażując się w pracy. Często biorą chorobowe bezpodstawnie. Jedno pytanie szczególnie przykuło moją uwagę. Trudno mi przejść nad tym do porządku dziennego. Co byłbyś gotowy zrobić za 10 milionów dolarów? Odpowiedzi w większości były szokujące. 25% respondentów przyznało, że za taką kasę byliby gotowi porzucić rodzinę. 23% respondentów wyraziło gotowość do prostytuowania się przez tydzień za 10 milionów dolarów. 7% respondentów przyznało, że są gotowi zamordować kogoś obcego. 7 na każde 100 osób. W przypadkowej grupie ludzi 7 osób jest gotowych zamordować, jeśli dostanie odpowiednią zapłatę. Przerażające.
1: Dziś to już wszystko. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej ifl-polska.pl. Do usłyszenia w kolejnej audycji Pełnia Życia.